0: Такім чынам, на увазе ў нас Страсбург. У еўрапейскім парламенце адбыўся выступ журналіста, былога палітычнага зняволенага, лаўрэата прэміі Сахарова 25-го году Анджэя Пачобута. Ягоны выступ і асабістыя адчуванні ад падзеі пракаментавала кіраўніца дэлегацыі еўрапейскага парламенту па сувязях з Беларуссю Малгажата Гасеўская.
1: Radość, że Andrzej jest z nami, że może, że jest na wolności i może swobodnie wyrażać swoje poglądy, mówić o Białorusi, mówić o mniejszości polskiej. Więc radość to pierwsze uczucie, ale też i wzruszenie temu towarzyszące, bo przecież 5 lat czekaliśmy na mapę, by zobaczyć Andrzeja, by zobaczyć go na wolności, zdrowego, silnego, nieustraszonego. Po pierwsze jest Białorusinem oczywiście i jako dziennikarz walczył o prawdę, prawdziwy przekaz tego, co faktycznie dzieje się na Białorusi, ale jest też Polakiem, moim rodakiem, żyjącym na Białorusi, który walczy o prawa mniejszości polskiej, największej mniejszości żyjącej na Białorusi. To był piękny też i białoruski, ale i polski dzień w Parlamencie Europejskim, zresztą od samego początku, bo był, występował na posiedzeniu komisji parlamentu, gdzie też mówił o prawach mniejszości, mówił o czymś, o czym ja walcząc o Nagrodę Sacharowa mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale też zwiększały szanse na wygraną dla Andrzeja Poczobuta. On w swoim wystąpieniu kupił się właśnie na prawach mniejszości, na tej swojej codziennej walce o język, o kulturę, o takie podstawowe prawa każdej mniejszości.
2: Właśnie w tym kontekście należy patrzeć na moją sprawę karną, która jest po prostu jednym z elementów presji na mniejszość polską na Białorusi. Kto ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, zna, ja myślę, każdy Polak. I to niezależnie od tego, czy się on urodził w Polsce, czy na Białorusi, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji. W moim wypadku ten wiersz stał się jednym z dowodów winy. My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdy nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat. Dopiero jak we wrześniu wrócę na Białoruś, zobaczę na własne oczy, jak wygląda sytuacja, dopiero wtedy ja będę mógł odpowiedzieć na takie już absolutnie konkretne pytania. Jedyne, co powiem, polityka powinna być efektywna.
3: У нас одразу узнікае пытанне аб будучыні Анджэя Пачобута, бо выглядае так, што ён збіраецца быць сапраўды ў Беларусі ў верасні, на з'ездзе так званага саюза палякаў у Беларусі, фактычна нелегальнага ў краіне. То чым гэта можа скончыцца?
1: Nie wiem. Zobaczymy. Andrzej jest rzeczywiście zdecydowany. Powiedział, że nie zostawi swoich rodaków, ludzi, z którymi przez lata pracował, budował tę organizację i którzy wiernie przetrwali, czekając, aż on wróci, że on ich po prostu nie może zostawić. Dlatego chce tam pojechać, chce walczyć dalej o prawa mniejszości. Oczywiście staraliśmy się go przekonywać, że można to robić tu w Polsce, w bezpiecznym miejscu, ale Andrzej jest zdeterminowany. No, będziemy solidaryzując się z nim, trzymać kciuki, by jego walka dalej trwać mogła, aby była skuteczna, by był silnym wsparciem dla Polaków, Związku Polaków na Białorusi. Mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia. Nie ma temu żadnych powodów, tak jak i nie było żadnego powodu do tych 5 lat, które są za Andrzejem. Ja jestem pełna podziwu dla niego, bo to jest niezwykle silny człowiek.
2: Zwolnienie każdego więźnia politycznego to jest sukces, to jest wielka sprawa. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki zwolnionych zostali setki ludzi, ale ja chcę powiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy nas zwalniano, innych ludzi aresztowywano i sytuacja na Białorusi, wewnątrz Białorusi, nie zważając na te gesty, nie uległa zmianie. Rosja chce, by to państwo, podobnie jak Białoruś, znalazło się po jej stronie, po stronie antyzachodniego autorytaryzmu. A dzisiaj sytuacja na Białorusi jest niezwykle dramatyczna. Białoruś bez 5 minut jest państwem totalitarnym.
3: І мы бачым, што ў сваім выступе ў Еўрапарламенце Анджэй Пачобут казаў пра вызваленне палітвязняў і спрыянне беларускай супольнасці ў самой Беларусі з боку Еўропы. Але сапраўды, што зараз можа зрабіць сам Еўрапарламент? Бо прынамсі, што мы бачым па выніках нядаўняга брыфінгу Паўла Латушкі да дыпламатаў, ён выказаў такое меркаванне, што можна правесці круглы стол на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, куды запрасіць прадстаўнікоў Еўразвяза, дэмакратычных беларускіх сіл і прадстаўнікоў рэжыму. Гэта зараз агулам мажліва?
1: Акрамгуе стол з чалавекам, які стале

0: to nie są standardy, które dają nam możliwość podjęcia dialogu z Łukaszenką. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog. Dialog na określonych warunkach, dialog z pozycji siły, a nie pokazujący słabość świata zachodniego. Tylko tak, nie możemy wycofywać się z sankcji, nie możemy w żaden sposób łagodzić naszego stanowiska wobec panującego na Białorusi reżimu właśnie Łukaszenki. Zgoda, oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Pojawiają się od lat. Są politycy, którzy to głoszą, ale od tego jesteśmy my. Od tego są też tacy ludzie jak Andrzej Poczobut, ale i inne osoby uwięzione, które wyraźnie mówiły o tym, że nie może być zgody na ocieplanie relacji w sytuacji, kiedy reżim trzyma się mocno i uderza w swoje własne społeczeństwo.
1: Адзначу, што Андрэй Пачобут пасля больш чым 5 гадоў у беларускай турме быў вызвалены ў красавіку бягучага году ў выніку абмену, праведзенага паміж Беларусю, Расіяй і краінамі еўразвязу, і ўпершыню 17 чэрвеня асабіста звярнуўся да еўрапейскіх палітыкаў.
2: Беларуская радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.

0: ціску і дадатковай адказнасці за бяспеку ўсходняй мяжы ў развязу з Беларусю.
1: Нашы прадпрыемцы, наша ўчэльня, наша гміна, нашы мешканцы взялі ўдзел у тых кансультацыях. Яна закончылася 12 чэрвеня в пятніцу, трвала трошкі понад месяц, як звыкла воеводства падласкі не завёдло. Краем, які аддаў найвенцей голасу, былі Влохі, Польска заяла другі месца, а найвенцей голасу з Польскі папунала з воеводства падласкіга, бо 70% голасу было з нашага рэгіёну. Бардзо дзякуе нашым кластрам і Izbom, przedsiębiorcom, uczelniom, wszystkim, którzy wzięli udział. Też w dniu wczorajszym odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa. W tej konferencji wzięła udział główna dyrektor do spraw regionów Temis Christofidou, była pani komisarz Danuta Hibner, byli przedstawiciele regionów od Łotwy przez Polskę, Grecji. Mówiliśmy o bezpieczeństwie, o funduszach na nową politykę spójności, niezwykle ważne wydarzenie. I również w dniu wczorajszym na ręce komisarza Rafaela Fito złożyłem mój wniosek o zmianę w pakcie migracyjnym w zakresie tego, aby regiony graniczne z Białorusią i z Rosją były zwalniane z kwot solidarnościowych w sposób stały, a nie coroczny. Te pismo otrzymała doradca do spraw regionów, pana komisarza, czyli wiceszefa Komisji Europejskiej, pani Vita Sliede. Jest to moje dotrzymanie słowa, że taką inicjatywę podejmuję. Również te pismo zostało skierowane do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, ale także szefa Rady Europejskiej, pana Antoniego Koszty.
2: Маршал Падальскага ваяводства звярнуў увагу, наколькі зараз важная дапамога еўрапейскага звяза у сувязі з тым, што мяжа з Беларусю і падляшым, хаця і не застаецца закрытай, але эканоміка рэгіёна зветвае цяжкасці.
1: Прэмія за трудне суседство, прэмія за ту адпорнасць на сходняй граніцы Уніі Еўрапейскай. О тым мовілішме, щоб памоць публічна для наших прадпрыемцаў была звіншана о цунаймі 10 до 15%. Теж внюскуємо о то, аби, так як мішме наше досвідчення зв'язане з замкнутим прейстем гранічним, Унія Еўрапейська ma pewne mechanizmy, to jest rozporządzenie o zwolnieniach grupowych, tak zwane rozporządzenie GWER, które w swoim artykule 68 mówi, że w sytuacjach pewnych klęsk żywiołowych, kryzysów naturalnych, te fundusze europejskie można wydawać w sposób bardziej elastyczny i bardziej swobodny. My mówimy o tym, że ta definicja tych kryzysów musi być również rozszerzona o sytuacje geopolityczne, o kryzysy międzynarodowe, o sytuacje kryzysogenne, tak żeby pożar, powódź była zrównana chociażby z zamknięciem przejścia granicznego czy stworzeniem stref buforowych. Również mówimy o tym, co już nam się udało dokonać w naszym podlaskim centrum eksportera, gdzie mogą z tych pieniędzy korzystać nasi duzi przedsiębiorcy, czyli tak zwane small mid-caps albo mid-caps, czyli przedsiębiorcy o średniej kapitalizacji i liczbie zatrudnionych do 3000 osób, żeby podejście w naszych regionach do definicji MŚP było bardziej luźne, żeby ci duzi przedsiębiorcy również z tych środków mogli korzystać. To o kwestiach legislacyjnych, które są przekonane wejdą w życie, ale też cały czas mówimy o tym, że instrument East Invest powinien być instrumentem nie kredytowym, tylko instrumentem, nie pożyczkowym, tylko instrumentem mieszanym, pożyczkowo-dotacyjnym, ale też te prawo do pozostania to jest też pomysł o tym, żeby to był jeszcze dodatkowy kolejny instrument, a ta
2: Па словах Лукаша Пракорыма, Падляшча заклікала ў развяз улічыць спецыфіку ўсходняй мяжы і вызваліць памежныя рэгіёны, якія мяжуюць з Беларусю, ад механізму абавязковай рэлакацыі мігрантаў у межах новага пакта аб міграцыі і прытулку Еўразвяза. Улады рэгіёна падкрэсліваюць, што Падляшча ваяводства ўжо нясе павышаную нагрузку за геапалітычную сітуацыю на мяжы з Беларусю.
1: Ostatnia część związana z tą moją inicjatywą w zakresie paktu migracyjnego to jest ukłon, szacunek mój do tych osób, które przyszły na sejmik. Skoro obecne prawo jest takie, że z kwot migracyjnych jesteśmy zwalniani co roku. Polska jest obecnie zwolniona do końca 2026 roku, ale wiemy już z deklaracji Komisji Europejskiej rządu, że te zwolnienia będą w kolejnych również latach, ale swoim pismem zawnioskowałem o to, aby państwa tak zwane trudnosąsiedzkie, czyli państwa sąsiadujące z Białorusią i Rosją, miały mechanizm zwalniający z tych kwot w sposób szerszy, dłuższy, najlepiej na przynajmniej 5 lat.
0: Маршарак Падляшча Лукаш Пракорам падкрэслівае, рэгіён хоча, каб Брусель афіцыйна прызнаў яго спецыфіку і лічыў, што тут іншая рэчаіснасць, чым унутры Еўропы. На гэтым фоне ў гарачых дыскусіях сейміка падляскага ваяводства абмяркоўваецца і пакт аб міграцыі і прытулку ў развязі. Адна з самых спрэчных ідэй у ім – гэта магчымасць вызваліць памежныя рэгіёны, якія мяжуюць Беларусію і Расіяй, ад абавязковага размеркавання мігрантаў, каб не ўзмацняць нагрузку на ўсходнюю мяжу.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: mógłby podtrzymać, że mają taką ideę, jego baćka u Lembarku pochowany. I on płacił 3000 złotych. I ja mu jak pisała, ja napisała, no mają problemy, tu ludzie nie odhukają się. I on napisał do mnie, a ty weźmi, napiszy do dzieci białoruskich dziejaczów, czy unuków białoruskich dziejaczów. Geta ich powinna kranuć. I ja wtedy naprawdę napisała do praunuka Franciszka Lachnowicza, jaki wielmi ciekawica losom swojego pradzieda. Geta kapitan żeglugi wielkiej, Tomasz Lechnowicz, i on od razu odpisał tak, i on upłacić i jeszcze przekonaje paru swoich siabrów, Polaków, kap tak samo upłacić.
1: To prawnuk Lechnowicz, ja prosto zafiksuję, kapitan.
0: Żeglugi wielkie, tak. Tak, że geta w ogóle okazało się, że faktycznie jany się podhukali się. Ich geta kranula. Bo kiedy wy pytajecie, komu ją przed wszystkim przyświeczany, ja siela przed odkryciem geta naszego krzyża, jaki zrobili do końca listopada minulego roku, ale bojali się jego zimą odkrywać. No i dobra, bo zima była, jaka była, i wyruszyli odkryjem na wiosnę. I ja dla tego odkrycia postanowiła, że zrobię spisek 100 osób, jakie nie mają swojego miejsca pochowania. Znaczy, nie wiadomo, gdzie one pochowane. No i robiła to i spisek. Tak prawdę mówiąc, nawet Franciszka Lachnowicza tudy upisała. Bo geta, że on bycem by pochowany na Rossach, geta symboliczna. Tak. I szmat kogo tam. Między innym tak samo doktora z Nowego Dwora, Stanisława Grynkiewicza tam upisała, Antona Nekandu Trepku. I chłopców poprosiła, aby oni zrobili spisek do geta tak samo, aby doluczyć jeszcze soldat z pałku Kalinowskiego, jakie zaginęli w zmaganiu za Ukrainę. No i tam ten spisek ogłosili my na odkryci. Komu geta mianowita przyświeczona? Tak, że u sotni nie zmieścili się wiadomych osobom, tych, jakie prosto nie mają swoich mogił. Miż innym niewiadomy los Wieczesława Adamowicza z Zielonego Duba, z Łódzkiego Powstania 20. roku, jaki u miżwojenny czas u Gdańsku był rejent tam prawosławnej cerkwy. Jaki prosto ślad gublaje co w 39 godzie, kiedy wojna poczęła się. Gdzieś tam Nina Stużyńska kazała, że on bycem by trafił u Moskwu, a jak u Moskwu? W ogóle dziwne, takie zagadkowe losy. I geta ja osoba mnie była ważna, ja prosto w rozmowach z naszym nastajacielem prawosławnego przychoda. Temu, że kiedy ja prosiła, kap oświecał kryż, to skazała, no prosto trzeba wam oświecić ten krzyż, bo on miż innym przyświeczony Wieczesławu Adamowiczu, jaki był regentem prawosławnego choru i nie wiadomo, co z nim zdarzyło się, gdzie on w ogóle spoczywaje. No i my tam ekumeniczną się wielmi zrobili, tam już to ksiądz oświeczał, baciuszka oświeczał, pastor baptyskiej cerkwy tam przeczytał fragment Nowego Zapowiedu, tak, że to było wielmi uroczyste i tak ekumeniczne.
1: Wielka sprawa.
2: Gość racji.
3: Нагадаю, што госці рацыі стала прафесарка, доктарка хабілітаваная, як гэта па-польску гучыць, Алена Глагоўская, кіраўніца беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, беларусістка.
2: Радыё рацыя. Сямятычы. Кобрынь. Высокая.
4: Яно ў Падляшкі.
2: 99,2 FM.
3: А літаральна праз дзве хвіліны дазнаемся навіны на конт фэсту «Тутака», які, як заўжды, пасярод лета адбудзецца на Падляшчы ва ўрочышчы «Барык».